0: Wšěsć mjeńšinu po šěsćech dobre ranje přeje serbski rozwóz do serbskeje Łužicy, gdzie się jeszcze čmakajš w pece, ale nedźiwajce toho widzi Milan Grojlich derje na wopelno a może rec, što so dźenca we busowaniu stała.
1: No dobre ranje. Hajkajš zvučene ma Jan Reo, nedom športowy pokiwe za kunst tydźenja, to so to lato jeszcze stała. Dalej poladniemy na online'owe poskitki budyjskeje mieszczanskeje knihownje a składnostnie tydźenia demency w niemskiej zabieramy so też z tutej temu. A na dzieci czeka na podziewiecich nasz dundak, tam pądzie dżęca wo psy.
0: Haj, ma tyś starsza młodzina si rady na dundaka na poska, aż se jun na poska, aż jest czmęć, no po sześć. Dobra, nie przyje serbski program.

Na porytmu su hižo do 4 do dnia startujemy, czy być mięcino po 6 a preda hać tyśny dom na dalszy rytmus serbski poladamy. Jsem se rozhodila najprve raz na vedro poladat, šako je konce dňa, dženca juce tožto los a lučo si přeja dosť dobre vedro. Nahaj, to so tiež na obrazach lepe čini. 7 stopňov pokazalo nežive slebro, no to je hižo trochu také bole, po takým nic celé tak bez rukavu los se skýr tiež tla bezlk štinč. To je vážne dženca ráno, po takým 7 stopňov ve salovie, 9 mamy hižo miestem we Bukecach, ale chyba k 8-7 stopniu žive slebro pokaza. Aż to wiesz, tuż metrolukojo za dżęsniszu sobotu, potem zo jest so miesaczko zrumował, a tyż rańcza mła, so słunczko pokaza tak prawie wudryje so wokoło 8 ze zwoża, a potem switchi cywe do południa, hać do poprzy południa na nas, hakle po południu, potem od swaczyny semnika, kso mroczyle przydruża przy temperaturach około 1-23 stopniowe najwyższej hodnocze dżęca. Jucisza niedziela startuje szira ze smroczylemi najwyższej hodnoty jucy 1-23 stopniów na popołudniu jeliście na kowy proszeni, potem so słunczko też wudryje, to je czym Rinčo a pondžela vostanje tež cva šira pomročena, tak vjesča metrologojo. Temperatury pak su nedživajce toho vysoke 1-23 stopňov. No aj a do přichodnoch dňov to môžeme tež hišče raz rec zo nauroči so nimale tež liečo na šelakých miestnach tež pod sovej nemskej vjesča metrologojo. Hač na 6-23 stopňov plus. No to poladamy. Tak, cyle tak czopo nie trzeba być, ale takie miłe temperatury wodne. No to są też dery czyni, potem so chodzi też na przykład wąka raz smaczyć. 12 mięcinów po 6, dobrany przyjeżdż samski program. Kunst tydzienia je, na to dopomni nas też spiewający Jank a Hanka.

0: Smičkecne dumpańcy tež do Wittejnce, no to jo nieśto lepsze. No hej, widzicie, Janka Hanka je nam dźensa rano tak wospiwała a zaspiwała. Ale tež Katja Šubatec nam dźensa jeszcze w okrasnym jezorje spiewa, to so chodzi do rybjaceho tydźenia albo do rybjacech tydźeniów. Tomas, Walter, so jeszcze dopomnim na swój młodzieński czas, to ukaczam, dobranie przyje samski rozwóz, dwie pobiedle k nasy do.
1: Dali, finalement tu vois, j'ai construit ma vie, et le vide est grand, les questions aussi, toi tu vas comment, est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

Pěćmičino do naposedmiche, to chcu vam nadawk dale sposrědkować. Kiž wyše mi młody muž čera sobu dał, prajo prašino so raz, gdyż słuchary o serbskeho rozwosa, hač maja woni typ, wočim ja ryču menujce vo smožach. Pra tak rade, kaž tež do rybou chodzi a za smožemi lada a tute tež je. Na, čim grało čivišo je, tute hubice, tute lesne hubice tež vuredžič, tak prawie. No i to su aj na YouTube. Na šelakoriše tipy, tak je młody muž povedal, zo je widział, zo je nicht un, tak rec hubice rozkrał tute smorže, podołojšče, kaštejki šnicla je skrutka ze srdci vodu polał, tak zo je to potom šo trochu mešie a je so mu potom lipy vuredžič a ty švuškrabač, to iš su tam hišče do korušku a travičku mače vysnano hinejší tip, so młody muž prasza, a nic jeno švun, ale tež ja. No i potom so radluje tež přizyw, czy napisaj, czy nam ty przez chat, albo może czy tež na nas zazwonić, najuby to zweseliwo. A gdy švun to sam nie słyszy, ja jemu to tež radluje sposredkuju po takim. No i kajku możność tlamacze wy smorze redzić. Je vam to smorze? 4 do napisać mich.

0: Na posednjeće.
1: Serbski rozvoz. Powjesće. W studiu Milan Greulich.
2: Sachse Rybarjo zahaja dźensa w Rěčicach lětušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbije za 25. wužiske rybowe tydźenje, kotre štraja hač do 1. novembra. W tutym času hate wotwojeja, štož je husto z ludowymi svědženjemi zjazane. Kaž Sachski rybarski zjazk zdźeli su karpy lětca menše hač loni, dokiž nesu horceho lětša a suchoty dla dere rostli. To dla liča rybarjo z vyšimi pačiznami wokoło 10 euro na kilo. Zjazkowe předsedstwo domowiny je nowy wubierk utworiło, zoby zromadnosć mez delni a honi w Užicu lepe hajivo. Čłonojo su Franciska Albertova, David Statnik a Bernard Cisz. Dale su na čerošim posiedzeniu Krosčicach diskutovali vo wólbach sakskich zastuperjo do załožbowej rady. Zdźěla kritizuja so wysoke naroki na čestnohamtskich čłonow rady. Ač do konca oktobra moža so zajemci přizevič. Sakskich čłonow załožbowej rady voli zjazkowe předsedstwo domowiny potom na swoim przychodnym posiedzeniu. Klinikum w Užiskeje jezoriny w Wojarecach je čera otevriło nowy operacijski wobwuk. Središćo je moderna operacijska žola, w kotrež dźěwaja tež z robotorom Da Vinci. Tutun zmožnja preciznišće, wěsćišće a mjenje invazivne operacje w osebje na polu chirurgije žiwkow. Kaž koronja zdźěli, su do nowych rubnosćow a techniki do hromady jaca hač 7 milionów euro investovali. Rěčne centrum Vitaj zarjaduje lětca 9. kroč serbsku komiku Dźěłarničku. Ilustrator Štefan Hanuš zavedźe šulario 3. do 7. letnika do rysowania komiku. Po prvních letach v Hornim Hajnku je Dźěłarnička lětca 2. kroč na Radworskim dvorništću. Dokež bě zajm znova wulki, su ju na 2 dny rozdźělili čera a dźensa. Kaž rěčne centrum zdźěli, wobdźěli so dohromady 31 dźěći. Rajne zjednočenstwo športowej jednotki Krosčice a koparskeho mústva zeleno-biewy chłoki je čera w Krosčicach 28. koparski turnier starych kniezów w opokal serbskeho sokova dobyło. Krosčenio a horčenio šitke rydobychu. Druhé miestno w obsadžichu koparjo sokova ralbice chłoki ceče mústvo športowej jednotki Nebelčice. W obdzieliło bie so 5 cilkov rali su po modusu kojžde přečivo kojždemu. To bych opowieści, jakieś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wiele słońca nam za dżęca zlubia, a w ostanie sucho w około 23 stopniu wodnio zmijemy.
3: Na drach słończo nie stała, to już dobru jezbu. A ja runie przemysluję jeszcze, jak je ten robota rykał Da Vinci? Tun ci pon Mona Lisa po niejako show ze szije. Cymienczyny, pana bo. Słuchajcie, proszę.
1: Serbski rozwoz.
3: Sedmich, no ja tak.

Wiedom poladamy na nasze popiły do dżęcyczego dnia, szako je po cowi wużycy niszto los 6 mieciną po napusednysie. Tyś w opozach tam swieci domowinska skupina konstytynia 80. jubilej w obstacza. To niech so wam dere poradzi we swieczeniu. No a ja już tam hiżo szcze, za no chcecie tam jenoś, ja prawie raz przez palc 20 metrów dalej hicz, albo su to tlasto, tam do parka Budzinku na przykład. Tam maja konstytucja też wosybite wiki, wosybitu burzu, a to mienujce burzu roslinu, nie tylko do nazwy, szako, chociaż so szelakie kwietki też nie tylko dzielić, a wurycz, a przesadzić. No a ja tam możecie, czy so też poradzować dać. Co so tam stała, jak dobicie to czynć, a kotry kwietki, so chodzi na przykład do pełnego słońca, do półsłońca, albo kotre mili se zesadzeć, gdyż macie też wysokie sztomy na zarodzie, so muli potom też ze skorieninami a ze skorieninami też wopkadzeć. Po takim związajcie rad lubię, też serbskość tam ze domowinskiej skupiny, a też ze przyrodu, co już so poskyci we parku Budzinku. Po takim wostudzić, co wam nie budzie, a za to woprawdzie tomu tak je. Po przychodniej stuczce mamy dalsze pokiwy za was.

Deutsche si snanodźenca wiečo tež do Rakec. Serbska besada, ewangelska besada rakečanskej posady prosy tam na zhromadne rejowanje dźenca, a to na dźensnišim wieczoru Sjatok. Wjačmje pola herca serbske reje njede a dźenca we Farskej Prošni. Dźensa a jutře maja w Bukecach swjedźeń z Mijo. Haj čera hižo, su tam wulke girlandy zmałowali a hobaske z Mije před Bukecami tam naliło na polu, gdyż przyjedziesz ze Budyšina. Wulka čmewa Hanna jenom hač piše ta peč, abo 10 metrów wulka, ja nie mogę rzec, ale tajki hobaske z mi, toż z molom widziała nie jestem, po takim za cywu swójbu je tam postarane. Możecie się obdzielić z waszym zmią. Donieścisz trochę mniejszy był. Dworowy swiedzień maja w Runom na Nepelic statoku od jednaczych jucy k obiedu serbskiej obiecyda. Po południu ustupia dzieci, runiskie piestowanie, a dzieciaca młodzieńskie ansambl też. A wariony twarok. Tam też zmija. Tuń swodzi na czerstwy klip, toć ja braju. Kulu skapiwania swieci też, wczorajsze hiżo wulke czumpele tam steja, to je w poczekaj na oktoberskim swiedzeniu. 40 raz miestem, to możecie live futbu dożywić, na przykład skupinu kuchen, zupę, WLAN, albo też kapała na und. A potem dżęca, po putnju cioch, swiedzinske zarjadowanie 80 let, domowinska skupina Wochozy, przyzamknie so też zromadna biesada samosowie, a jutce swiedzi so domkowanka we Szwielowej Brożni. Dobra, nie przyje serbski rozwóz.

0: Zadkula.
1: Neštere hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pardu, štyria cicici pismiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiš pismiki, kiš samsne klinča, ale so hinak pisaja. Prajo jenoš če a čet, EU a W, so wie Riana Rytsch do Psiuszymie, ale też Czeszka. A to samo za niekotrych maczano rycznych. Jak ma to potem za wukniacych być? Gotre Czerze, pomocy a motivacje so za nauknienią serbszczyny kołaja. To zonicze bola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Pączelu wieczo.

Stones. Rolling Stones, Mr. Charm. Dziękuję, że mieliście no do setmy się. Aktualne oratory, wulkotna woda, wodmierczyna wetzlich.

0: pěć minćinu dosedemech je.
1: Nabožne słowo.
0: Maćenca Jan Kral z Rožanta.
2: Za dary abo dobre přeća so dziakujemy. Dziakujemy pak so tež za wšo to, što jsme docpěli, što jsme mamy a što jsme nam lube a važne. Sme dziakujni za naše słyby, naše dzieci a wnučki. A nazonimy z ich strony to runia dziak. Dziak zúraznimy na wszelakie ważne. Ze słowami, ze skutkami, ale tež z cichy modlitwu. Podle nas křesťanów jest ważne so podziakować ze zapłać Bóg tą knies. Tež, gdyż je nam wiadome, że będzie Bóg knies darować se mu jeho dobry skutk ze żonowaniem albo pomocy zapłacić, nie mieli to jemu samomu przewostajić, dobrotu mitować. Sme sami namówieni, so za dar albo przecie dziakować, a darować se mu jeho dobry skutk mitować. Darować se miał so weselić, a być przesvědčeny, że je nam dobrotu pokazał. Z nadawkami rozczemy, gdyż sme je spielnili, sme za to dziakuni. Tak widziane je też nielubie użadanie przyczyna za dziak, doki sme niszto nowe nazonili. Gdyż naszą dziakunność drugich czuć damy, sme wiele docpieli, a ponuwamy też ich spoznać, za co może dziakuni być. Przyczyną so dziakować je dość, a przeju wam, że smiejecie też dzięca tajke wokomiki, gdyż budziecie sami dziakuni, a so druzy wam dziakuja.

0: na połosemeche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Saks Rybarjo zahaja dźensa w Rěčicach lětušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbě za 25. wužiske rybowe tydźenje, kotre štraja hač do 1. novembra. V tutym času hate votvojeja, štož je husto z ludovými svědženjemi zjazane. Kajž Sakski rybarski zjazk zdjeli su karpy lětca menše hač loni, dokež nesu horceho lětša a suchoty dla dere rostli. To dla díča rybarjo s vyššími pvačiznami vokovo 10 euro na kilo. Zjazkowe předsedstwo domowiny je nowy wubierk utworiło, żeby zromadność śmiezdelny a horny w Łużicu lepe hajiwo. Członojo su Franciska Albertowa, David Statnik a Bernard Cysz. Dale su na čerošim posiedzeniu Krosčicach dyskutowali vo wólbach sakskich zastuperiu do załožbowej rady. Zdźila krytizuja so wysoke naroki na čestnohamskich członów rady. Ač do konca oktobra moža so zajemci přizevič. Sakskich członov załožbowej rady voli zjazkowe předsedstvo domoviny potom na svojim přichodnym posiedzeniu. Klinikum Łužiskej jezoriny w Wojarecach je čera otevriło nowy operacijski wobłuk. Zredzišo je moderna operacijska žola, w kotrejš dževaja tež z robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznišie, viestšišie a menje invazívne operacje vo sebe na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdjeli su do nowych rumnosčov a techniki do romade jacač 7 milionov euro investovali. Rěčne centrum Vitaj zarjaduje lětca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrator Štefan Hanuš zavědže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvních letach v Horním Hajnku je Dživarnička lětca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokéž by zajem za sovulky su ju na 2 dny rozdělili čera a dženca. Kajž rěčne centrum zdělí, vobdělí so dohromady 31 děti. Rajne zjednočenstvo športoveje jednotki Krosčice a koparskeho mústva zelenobiewy chórki je čera w Krosčicach 28. koparski turnier starych kniezov vo pokal serbskeho Sokova dobyvo. Krosčenjo a horčenjo šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice chórki ceče mústvo športoveje jednotki Nebelčice. V obdžilivo bieso 5 cilkov rali su po modusu kožde přečivo kožemu. To byście powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wiele słońca nam za dżęca slubia, a w ostanie sucho w około 20 stopniu wodnio zmijemy.
3: Na droga słońca nie stała dobrą jezwą do dżęcniejszej jest soboty.
1: Serbski rozwóz.
3: Gdyż nic to na utrobie macie, niż to widzicie 0591-1-34-400, to je nasze czysło przez 14 dni. Dotzpiecie 4 minuty po napół 8 miesięcy.

0: Tukwilu przewiedzę sobie niemieckie tak mianowane tydzień demencji. Po całym kraju przewiedzą organizacje związki, a dalszy przykład prewencyjskie zariadowania. Zobaczą so korostci też oni informowali. Pod kotry po informacjach ladanskiej syczy niedrze 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dzismałk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów ladają.
1: W Kostanskiej Staruni Świętej Ludmile dziewa Zelwana Berszowa. Ona je od 2020 wiernica Ladanskiej Służby, a ma, kaž to praj, wózki zwisk z korostczu, kiž so ketro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, on je młody człowiek, tam on dementne myśli si, co jest na noj jeszcze dzieciactwie, tam on si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a on dobył so on je starać. Also to woprawdzie każdy pat szelaki. Hanek mańczo je, so in też indywidualne na każdą osobę może reagować.
1: To mienuje so validacja, a Zylwana Bianszowa poda so przy tym na runinu pacjenta. Ona pokaza empatię, a spyta so prostsze do sytuacji zanurić, a ludzi z tym też zmierować. A jak wopkadzie ze sytuacjami, gdyż so dementne albo dementna raz wąka niecze zawudzi?
2: Musimy jen pat mieli, to so nam jena wobydlejaka Woprawdzie, też spacerom szła nie odskoczyła się. Tam smo pon dobili policję wołać, a to są szonanka, bo to szodera wyszło. A te przywózne są culi, że mój GPS-sensor po je drasty szyczynimo. To mu nie smiemo, dokąd mu to się blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedzia, musmo smo dojednali. Tun senior ten GPS-sensor kupił. Po nie szyczynu, a gdyż buch ona za sprzecz była, buch mu to syna zazwonili, a wun buch mu ladać, że ona je. Tum pacowa, że nie rozpytwa po nie, to by okej tak.
1: Kruščanska ladanja je otevrena, v Nemskej pak mamy tež staronje, ki su zaurene. Tam su dementni pacjenča vo sebe škitani. Eva Kušina z Krosčic je so 8 letovo vo dementnih starova od 2010 do 2018, jako bi za ambulantnu službu Maltezu popuču.
3: Ja sem jeho pacijento, ki su so jara dere u jesč dali, s tem jaz jasnem rade s temi ljudmi vonču, a to bi mi jara važne. Tukaj žeš jo bune jen človek, demensne pacijent zveča sam ne bydli, tukaj što jo jara češko. A to bi mi važne, za svoj ne hibeja. To ti zase povje to da, tež do mozu, So so jen hibe, hej.
1: A po letach ladania su pacjenča Evu Kušinu poprom stajne zaso spoznali?
3: Nikotre hej, dokiž ma tež jen dementno pacjent, ma svetlo voko miki, když on vie, što jo so stavo, abo kavu nike stoj. A nikotre sem so dobil, ako že tečen zase predstajč, ale ob to ja tak zle ne vidžu, dokiž to jo veselo, to so mi ljubi.
1: Wieso je Eva Kušina tež nerjane bolestne vokomiki doživjała, ale mjernosć, empatia a zrozumienie su stajne dobre gajkostče a při tutej korostči tež ważny lik.
0: Maty Dzismałk je so ladajo na tydzień demencji ze skorostču zabierał, pod kotryž w Niemskim idzie 1,8 milionu ludzi czerpi. Dżesacz mięczynu po napu 8 miesięcy.

0: Zimičiny po Cibilki na osomnie. Sakske miestačko Heidenau bičera wulce w medijach nic jenoš w Nimske. Wiecina miestčanskej rady by tam na namiet AfD a CDU wob zamknęła, zo nie smiedza sobie miestcze w przychodzie żane kopolaki wiac kwasć. Wiesce, tute mosasowe tafliczki z mienami w oporu nacjonalsocjalizma, kajsie miest drugim też w budyśinie niekotre mamy. Kajke bychu czera reakcje, Milano?
1: Als erstkova ministerka za kubwanje Karin Prien mienowaše to skandal. Niedyša prezidentka Centralneje rady Židov Charlotte Knobloch praje, zo je to dost ponie vopačny puč, a čuniš ona po svojskich słowach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Wumiec a iniciator kopolako Gunter Demnich mieni zo miewa CDU najlepe TC ze svojho mena Šmornič.
0: Tyž w hokach pola Kruščic je taki kopolak... Wodajcie proszę. Wun dopomina na Żidoku Hanu Szircyc, to je samo do talieniczki, kiś je serbsce popisane. Wunie przed leżonością, gdzie się tak mianowana Żidoka Hanka Niedowuczek namakała dżęca, bydli tam Jewa Maria Elic. Kopolak je za nią żywa dopomnienka na przestrzechowanie Żidów.
2: A właśnie są to ludzie z naszej sredzisny, nic ze skromu na mieze, ale wosrecz nas. A wupada jakaś ty, a ja. A tak są zubi te wopominanie. A z tym poprawom szmonie są te wopominanie z pomiatka, to są szedne pomiatka. A ja gdyby się sprawnie prosić, kogo tam tu te kopolaki myla.
0: Dobra, Jewa Maria Elic, wo rozsudzie miasta Heidenau, zo nie maja są tam hiżożane kopolaki jako wspominanie za woporu nacjonalsocjalizma kwasć. Czesacz mięczynu do osemichie.

0: to, co pola was siba. Nadźijo mnie nic jenož čisto. Dy so pola was we wsy, gmejnje, w osadźe abo doha stwje swieći.
1: My smy rady z wulki žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje terminy.
2: A ja čele prakis wupada to tak, zo namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz. Sčelče nam svoje terminy. Tam klikče prosče na Hesło hory, potom wodźini so kontaktny formular. Podobny, kajž znajeće jun tež na przykład ze skratulacijskeho formulara, a tam potom informacji k zarejadowaniu abo tež terminy zapodać, zapisvać, a potom wotedać a wotsvać na serbski rozwoz. A tak wiemy, gdy so dżes, što we Serbach stała, hač su to nazemske zarejadowania abo kermušne rije domkowanki, abo tež wuwojenje vašeho hata, šitko to nas zajmuje. A słuchario serbskiego rozwosa wie so też, zamuli si tam dojeć. Nietko poladam wam na czasnik, kiedyś nie macie runie ruce swobodne, a wódź też nic. Cztery mięciny dowosymy się, dobranie przyje serbski rozwos, a to ze Lisabona spiewają.

Přesto mičino povosimy się, ale gdyż jeszcze raz na nasze zwuczowania we sporcie nariadze przemysluju a so dopomniu zwuczeriom Pietrom Bemakom to tate najszpatniejsze też nie bie wodkat we kolesu, sklochka potom do kolien a na końcu so spiesznie zwunacz. To dreza Olympiu nie klinczy, ale no hoj, to by się nie działaj, co toho spomożne. To Weronika Smolicki, że nam spiewam. Dzięca do dzięcni szarania jeszcze. Denis Wenzel też, a Zofia. A balony też nic jenoś tutaj, ale w osobie zmije z małej dzięca nad Bukicami. Przytam już im zmijowym swieczeniu 7 po 8.

Połosymy się. Eurovision Song Contest znajecie po mienie Sanos, czy też się w ubiegowanie przed co we mniej wobladali. Je to najwyższe huczne wurysanie, gdyż przedstawia so kraje, a to śpiewają. A też w mniejszym wobuku, ale nic w mienie ważnym wobuku, wotmi jest to też poprom na runinie. Haj małych ludów przed bimaj letomaj bierze to na Korsice, zo su so tam zastupierio zetkali tyż. Serbia bych ju podla w 8. miesto je tedy wopsadziła Lena Hauptmann-Neutz jako serbska zastupiarka. No a lieca by było zas tak daleko, zo mieli so tyż skupiny za so zetkać międzynarodne. No haj, ale nie jest so nażel wuhotowaria namakało, nie nichtun praju, to my zczynimy, przeproszamy. Ludzi też zo moli tu pola nas spiewać, no to su se frizojo prajli wupadny czdać, to my no chcemy, chcemy to. Na naszej runinie dalecin też se przeprosyć sami, a mały lokalny songfestiwal Liet 2026 organizować. No ja tak sem se wubrała z pomocą uczbnej redakcje, haj młodego muża, kiż so tam też na wubiedżowaniu w obdzieli potajkim, je to młody muż, kiż mienuje so rukzak, a tak on spiewa hajce, a to je też we fryzyjskiej narzeczi potajkim. Dajcie sobie też tutun spiew lubić, a nadziejom, nie? Tak organizatorio praja, zo chce jak letu zaso festiwal wułować. No, snano moli to też zjazać z folklornym festiwalom tu we Wużicy, to dla by nieco było. Po takim, dobre ranie przyje serbski rozwoz, 12 połosy mych.

0: wubidźowanje mjezynarodnych spěrwarjow, narodnych mjeńšinow zjazać ze folklornym festiwalom. Myslička so mi bóle a bóle dubi. Grymich juwa wódce musli bídl knačewicz.
1: MDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorium.
2: Druhe volejbólowe mustwo Holcu sportowego towarstwa Wiktorie Worklece dobi dźensa nimale hač do Zorelca jeć, zoby one w rozpoku swoju zazběhu hru do nowej rejnije doby přewedło. Tam raja Worklečanki od popodniu 4 přečiło Nysa Volejs. Kopańca, znowa założene druhe kopanske mustwo sportowego towarstwa Radwo, nastupi dźensa w bywym Komcu a raje tam od przypodniu napojenej przeciwo tamniejszemu rajnemu zjednoczenstwu was bywy Komc. Dźensa popołudniu cioch oczekuje w piwowym miestaczku w Kulowie koparjo Sokowa Ralbice Hoki. Przyladowarjo oczekuje zajmowy duel, Sokolio su mianujcy solidnie do nowej rajnie doby startowali, a warjo wystaje po peczrach w pince tabulki. Kruščanska kopanska rezerva je dźensa po podniu cioch s hosćom pola načelnika w okreznie Ligi Štafla 2 w Počnicy. 24 hodinou pozdźišo pojedźe potom prinje kopanske mustwo SJ Kruščicy k drodce do Ramnowa. Nebelčica smědža si tamniši přivisnice a tež dalši přiladovarjo juce dvěry obladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrou a od cioch rozestaja so prinje kopanske mustvo SJ Nebelčice z koparskim cukom z Kinsporka v Užnici. Radwor jodobi so suk skončnje rozsukač, a to jutce od popodniu cioch, pownie dybkovač cedža radworsce koparjo przed domjacym publikumom, przeczyło rezervje na twara niemske pazlicy.

Ja nevím, hač so seba ludźi hižo wotranja nawali do domu, gdźež so dźensa swěći mjenujcy w Budyšinje. No a gdyż je datum a narodniny su wosebite, to z tym liču. Lube wujo Mierčinje Kieška z Budyšina. Z 60-švincami se hišče połnoho wotmacha. Młoda dżerzić ruczka wumiłstwa, a jako nadobny rek, a dżentlmen, czy cywa swójba znaje? Z tej jara na twoje żortne kusate baje, na swieci znu dżens, ktebi rady przykwatam, dam je tuż do gratulantu, tuż ci moju stuczku hiżonietko przepodam. To pisa pożuma serbskiego rozosa, twoja Zara ze swójbu. Tuż wutrobne zbożo przyczak narodninam, k wosybitym 60-cinam.

0: Časa krótko powieście, szako na pół dziewięćich dundak przykłada.
1: Saks Rybarjo zahaja dźensa Rěčicach lětušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbě za 25. Wužiske rybowe tydženje, kotre štraja hač do 1. novembra. Kajž Sakski rybarski zjazk zdjeli su karpy lětca menše hač loni, dokéž nejsu horceho lětša a suchoty dla dery rostli. Tohodla liča Rybarjo s vyšimi pfačiznami. Zjazkowe předsedstwo domowiny je nowy wubierk utworiło, żeby zromadność miestelni a horni w Łużicu lepiej hajiło. Członoje są Franciszka Albertowa, David Statnik a Bernard Cisz. Klinikum w Łużickiej jezoriny we Wojarecach je wczoraj otworzyło nowy operacyjski obwóg. Srediszczo je moderna operacyjska żurla, w której działają też z Robertorom da Vinci. Do nowych rumnościu a techniki są doromady jace hacz 7 milionów euro inwestowali. Rěčne centrum Vitaj zarjaduje lětca 9. kruč serbsku komiku Dživerničku. Ilustrator Štefan Hanuš zavědže šulerjo do rysovania komikov. Na Radvorskim dvorništu vobdžili so čera a dženca do romade 11. čičiči. Rajne zjednočenstvo športovie jednotki Krosčice a koparskeho mústva zelenobiewy chłoki je čera Krosčicach 28. koparski turnír starych kniezu vo pokal serbského Sokova dobyvo. Druhé miestno v obsadžichu kopario Sokova Ralbice chłoki ceče mústvo športovie jednotki Nebelčice. A skrótka vedro, vele svonca nam za dženca slubia a vostane sucho vokovo 26 stopňov vodňo.

0: Hej, Mato, dobre ranje. Žan strach, tu ničo nečini, pój dale.
1: No nadjomne maš prawe, tak cyle si to wiste nesem.
0: Najlepje zo jeho ignoruješ, a so mirne zadžažiš. Potom si jemu boze za so smože. A poprawom je cyle přečelne.
1: Okej, když je to prajš, šun tak bude. Ja so im tak cyle dokładne z psami neuznaju. Bo kopach by ci netko półhodzinski przednosz dżarzyć mu, ale w psach?
0: To so ci dżekajsz wele ludziom, kiż żadnego psa nie maja. Dla to so dżęca raz studi temu zabieramy psy a ich zadżarzynie. K tomu jako prynie niekotre fakty, kiż zawiesze jeszcze wiedzieli niescze.
1: Psy maja super nos a wuszy kajsz detektiv.
0: Przedstajcie si, zostaje talos poliku przed waszym nosom. To dere wonia, znano za pytoszilku albo jekom. Gdyż psyk poliku czuje, może każdy jednotliwy przydałk wuczuchać. Samo sel poliucy czuje. Nos psa wo 100 000 razu lepiej funguje hać nasz nos, a też w uszy sti wo wele lepszy hać naszy. Psy słysza zynki 4 kroć dale preczać człowieczy w uszy. Twój psyk po takim hiszo słyszy, gdyż zeszły lepszyndziesz, hać również jeszcze z cała doma na dworze niesy.
1: Nic jenoś domacy zwierzę, ale pomocnik a partner.
0: Dokelž psy tak dere słysza, čuchaja a spiešne vuknu, sú nam človekam vulka pomoc. Slepym pomaja svoj šedny džins mištrovač. Džičom, kiž sú napríklad přečivo vorešky alergiske, moža najmenšie množstva voreška jedži vúčušlič a s tým malým pacientam pomhač. Psy namakaja drogi kofrach, zasypanych lavinach abo zubienych lesu.
1: Psyk nie je žena rajka, ki si cyle jedno rekupiš.
0: Zoby zadžaženje psa zrozumiu, dawa tak menovane papiery za džaženje psa, nimsce hundeführerschein. Nižo zakske a bremenje je samo vinovatost, štajke pruvovanje zložič, pretač smieš si z cua psa džažeč. Zakske je to dotal dobrovoljne. Vo 16 let smieš se svojim psom pruvovanje zložič, kiš vopste iz teoretiskeho a praktiskeho džela.
1: Cool, tak jetzt flippe za psa. No hei, naschka du da sauwische nähe. Dich trude wopkeet wujesch, ka klaudan se svoje kneni spazieren koji. Nic naopak. Po psychotnym spiwe zabieramy so dale se zadzierzeniom psa a kak jeho zrozumisch.

0: ma to kotry team, da se ty, psyk abo kočka? Ja słucham na kóždy patę do teama, psyk.
1: A ja sem team kop, přeco jíšće. Tun za mieńša nima tak wotre zuby. Nie trebam žane romatki rumuać, a za njeju w próznilach nekajku pensiju pytać.
0: Haj, z tym masz prawe. Štuž chce si psa kupić, ma si to derje do toho přemyslić. A ma to, na koncu mam jeszcze pokiew zauszyć, gdy są teamie KARP. Dżęca, wotoria są mianujcy wóżiske rybiace tydzinie na erlichte statoku Ryczicach. Tam maja pisany program sprzyjotowany, możecie so ryby najeść, abo ju cyle jednore wobdziwać.
1: To mam netko w obchadzie nydom zaso luszt, si wódu zapakować, a cały dzień przyjacie siedzieć. A jeli potom dolara z cudzoho psa po puču zetkam, so netko dawno jace ta kera neboju, dokež wiem, kak mam co zadzeržeć.
0: Prima, to by wšako cíl džencnišeho wusowania. Mieče so a smieče so, praja Bettina.
1: Mato.
2: A...
3: Dundak!
4: Dundak!
3: To je moja sobota!
5: A jeszcze poki uszitkim dzieciom znano też runia delanskim. Wulki powietrowy balon minuce hotuje so na wotlet. W tym padzie ryka to na wot jest. A to blisko szunuska sportniszcza je cały team szoferów. Po takim sztuś ma luszt, a wasyby też zajm si to wobladać. Kak czop wypun balon do powietra zbieha spiesznie si dojeć albo dobieżeć do szunowa na wuku blisko sportniszcza. Udrobny dżak swierny mu słucha Kuchary serbskiego rozwosa, kiedy się dzieciom termin, a też runu tutaj akcję spostrzegł.

Po wječor 19 hodźinach dźe to tam nus w farskej brožni w Rakecach. Kulowska piwarnja swieči 34. miestem piwarski a piwarnjowy swiedźeń. Čeraj je so započało dźence a jutře póńdźe dale. We Wochozach swieči domowinska skupina 15 hodźinach dźenca swiedźeńske zarjadowanie 80 let domowinska skupina Wochozy a jutře zmija tam domkowanku hižo do południa, a tam możecie się wobladać we Švělovi brožni tež wosebitu wustajecu. Brytnia to smirunia miła dzień w otorynor dworu dźenca w 10 bądźe los. A w Kruščicach je pożonowanie zapszachu jutce po przypódniu dwimaj. A sztuśce sejsze dojeć na oratorii Wulkotna woda od Myrcina Weclicha a Róży Domaszczyny je. Jutce w Libacach so przedstawi w 17 godzinach w tamniejszej technickiej uniwersycie. No a po pušunovskému baloni so hodí tež Sofia, balon kajš útroba. Má tam tež snadnojky k obliču horeka?

0: Słowo.
1: Madżenca Jan Kral ze Srožanta.
2: Za dary abo dobre přeća so dźakujemy. Dźakujemy pak so tež za wšo to, što jsme docpěli, što jsme mamy a što je nam lube a važne. Sme dźakowni za naše słyby, naše dźěći a wnučki. A nazonimy z ich strony to runja dźak. Dźak zúraznimy na wšelake važne. Ze słowami, ze skutkami, ale tež z čichy modlitwu. Podle nas křesťanów jest ważne so podziękować za zapłać Bóg tą knies. Też, gdy się nam wiadomo, że będzie Bóg knies darować mu jego dobry skutk ze żonowaniem albo pomocą zapłacić, nie mieli to jemu samemu przewostajić, dobrotu mytować. Sme sami namówieni, co za dar albo przecie dziękować, a darować mu jego dobry skutk mytować. Darować się miał się weselić, a być przeswiedczeny, że je nam dobrotu pokazał. Z nadawkami rozczymy, gdyż sme je spielnili, sme za to dziękowni. Tak widziane je też nielubie użadanie przyczyna za dziak, dokie sme niszto nowe nazonili. Gdyż naszą dziękowność drugich czuć damy, sme wiele docpieli, a ponuwamy też ich spoznać, za co może dziękowni być. Przyczyną se dziękować je dość, a przeju wam, że zmiejecie też dźęca tajke wokomiki, gdyż budziecie sami dziękowni, a so druzy wam dziękuję.
1: Dobra Jan Kral ze Srožanta, wynadokuła samowitosti Ralbiczanski w osadzie.

0: 9 hodin 15 minut na 10, jak wylne raczo czytacie knihy albo też nowiny, klasisce, tak rzecz z papieru w ruce, albo poladacie w raczo tla do e-book readera. No i to ma kurze takie swoje najlubsze czytanskie metody. Za Bobejo ma miesčanska biblioteka tu w mieście szeroki poskitk. Lieca je swój online-owy system samotnie zmieniła w tym, a jak biblioteka czytario wabi, jest o Lydia Maciowa ze Józefiną Rachelic rozmawiała, kotraż je zamowita za zjawnostne dziwo w bibliotece.
1: W knize listować, to je w opytowaria mieszczanskiej biblioteki ważne a potrzeba. Między kniżnymi polcami są z korbiką popuczu, ale też do wirtuelnego korbika może się kniz biblioteki skazać, a za to ani dom opuścić nie trzebaż. W upokaz kniunie za 15 euro w oblito pak trzebaż, tak Józefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko w dun borrow box, a nic jadz dun online. Tam są może upościć e-books, i słuchanskie knihy, i nowiny. Za to dobie jen wyzo przyzywane bądź, ale po nie to darmotne te upościowanie. Hej, to są może przez smartphone, przez laptop, albo przez tablet potem używać.
1: Przystup na borrow boxu je przez internetną stronę mieszczanskiej biblioteki możny. Komuż je to przekomplikowane a nowe, dostanie w osobinskie poradzowanie.
2: Gdy są prasze na Jowyzo Lipy, wszyscy biblioteki nie można im czasu wyprasić, po co to rozkładzie, ale chyba, jak to poprom, cele najkomplikowane ze z tym czysłem, gdyż na tej kartki od biblioteki stoi, narodnicki datum nuc dać, a po nim to może się używać.
1: Jedna czytoka, która się wiele lat, skiery online wypuszczenie biblioteki używa, je Helena Kralec.
3: Tobie za mnie atraktywniejsza, hat to ja do miasta podam, a si tam wypuszczam, a dole za so ruczo dać dobi, tobie cele jednore przyjemniejsza, że ponta knia ze z tej biblioteki tam cele jednore preczio. A pak je hotovo čitane, pak nic.
1: Nimo e-knihu možeš jako član biblioteki tež online nove lexikon Brockhaus vživač. To je zajímavé tež za šulerju. Jako další poskytk naliči Josefina Rachelic z Miščanskej biblioteki.
2: Niko novo, náš filmfriend, co to menuje, to je na streaming datová banka, když so môže ja šelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vupokazom bezpłatne.
1: Przy wszystkich tutych poskitkach w e-bibliotece chce ja też dalej do szamantnego otwarzenia w starym mieście wabić.
2: Biblioteka nie jest jedno już za knihy upoczczona, ale też generalnie mistno co zetkać, co rozmawiać, noch ludzi zeznać, albo cele jednore kus wodczarstwić, a jednak prej biblioteka jako rum paj zromadności też.
1: Do biblioteki przychoda buchu se w opytowarze przeli mały imbys, so by chumuli jeszcze dlije tam przebywać. Docła se woni nimo modernych, digitalnych możnościu, też analogny rum za knihy dale waża a przyja.
0: Onda nowe poskytki mieszczanskiej biblioteki je nam przedstawiła Lydia Maciowa, a znano macie też lust se raz biblioteku też wobladać, wopytać, narodowi tam nuc poladać. Abo też se dojeć do kamieńca, tam maja też wulku mieszczanską biblioteku, runy tak, kajż też we Wojerecach.

0: Zadkula.
1: Serbska rycz, rjana rycz. Wosom padu, styria cicyci pismiku, dual, aspekt a diakrytiske znameszka, gajsztyż pismiki, kisz samsne klincha, ale so hinak pisaja. Prajo jenosz czy a czet, EU a W, so wie rjana rycz do przyjuszymnie, ale też czeszka. A to samo za niekotrych maczano rycznych. Jak ma to potom za wukniacych być? Gotre Čeže pomoce a motivacije so za nauknjenjom serbščine kuaja. To zoniče bola nas.
0: Zadkula.
2: Nic serbič.
3: Bunčelo večo.

0: Na podźesa, Čechie. Sofia Hiduškec, Trio a Kumpel.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: Sachse Rybarjo zahaja dźensa w Rěčicach lětušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbě za 25. wužiske rybowy tydźenje, kotrež traja hač do 1. novembra. W tutym času hate wotwojeja, što się husto z ludowymi svědženjami zjazane. Kaž Sachski rybarski zjazk zdźeli su karpe lětca menše hač loni, dokež ne su horceho lětša a suchoty dla dere rostli. To dla líča rybarjo z vyšimi pfačiznami wokoło 10 euro na kilo. Zjazkowe předsedstvo domowiny je nowy wubierk utworiło, zoby zromadnosć mězdelny a horny w Užicu lepe hajivo. Čponojo su Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cisz. Dale su na čerošim posiedzeniu Kroščicach diskutovali vo volbach sakskich zastuperiu do załožbowej rady. Zdźela kritizuja so wysoke naroki na čestnohamtskich čvonu rady. Ač do konca oktobra moža so zajemce přizevič. Sakskich čvonu załožbowej rady voli zjazkowe předsedstvo domowiny potom na swoim przychodnym posiedzeniu. Klinikum Wužiskeje jezoriny w Wojarecach je čera otworiło nowy operacyjski obwóg. Zrědźišćo je moderna operacyjska žula, w kotrež dźěwaja tež z robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznišće, wěstšišće a mjenje invazivne operacje, wosebje na polu chirurgie žiłkow. Kaž koronja zdźěli, su do nowych rumnosćow a techniki dohromady jace hač 7 milionow euro investovali. Rěčne centrum Vitaj zarjaduje lětca 9. kroč serbsku komiku Dživorničku. Ilustrator Štefan Hanuš zavědže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvních letach v Honim Hajnku je Dživornička lětca 2. kroč na Radvorskim dvorništu. Dokež bě zajím tak vůlky, su ju na 2 dny rozdělili čera a dženca. Kež rěčne centrum zdělí, vobdělí so dohromady 31 děti. Rajne zjednočenstvo športowej jednotki Kroščice a koparskeho mústva zeleno-biewych chórki je čera w Kroščicach 28. koparski turnier starych kniezów w pokal serbskeho Sokova dobyło. Kroščenjo a horčenjo šitkere dobychu. Druhé miestno w obsadžichu koparjo Sokova Ralbice chórki ceče mústvo športowej jednotki Nebelčice. W obdzieliwo bieso 5 cyłkow rali su po modusu kóžde přečivo kóždemu. To bych opowieście, kiedy namakacie też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wiele słońca nam za dżęca wieszcza, a w ostatnie sucho w około 20 stopniu wodnio zmijemy.
0: Bez haczyniu dżęca na drogach na puczach. Dobry jest bu do dopodnia.
1: Serbski rozwóz.
0: Daj mi twoją ruku. Maria Matzyna spiła cipo na puczesa Czech.

0: tu chwilu přewjedźe so w Němsku tak mjenowany tydźeń demency po cyłym kraju přewjedźu organizacje, zwjazki a dalši na przykład prewencijske zarjadowania, zo bychu w okorosći informowali, pod kotryž po informacjach Ladanskej Syče Němskeje, kiedy bu niedźe 1,8 milionu ludzi čerpi. Maty Dżisławk je so za to zajmował, jak dementnych pacjentów ladaja.
1: W Kostanskiej Staruni Swiatej Ludmile dziewa Zelwana Berszowa. Ona je od 2020 wiernica Ladanskiej Służby, a ma, kaž to praj, wózki zwisk z korostczu, kiż sokietro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, bo nie młody człowiek, tam on dementne myśli si, co jest na noj jeszcze dzieciactwie, tam on si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a on dobył co o nie starać. Also to woprawdzie każdy pat szelaki. Hanek mańczo je, so in też indywidualne na każdą osobę może reagować.
1: To mienuje so validacja, a Zylwana Berszowa poda so przy tym na runinu pacjenta. Ona pokaza empatię, a spyta so prostsze do sytuacji zanurić, a ludzi z tym też zmierować. A jak wopkadzie ze sytuacjami, gdyż so dementne albo dementna raz wąkanie czy zawudzi?
2: Musimy jen pat mieli, to so nam jena wobydlejaka Woprawdzie też spacerom szwania odskoczyła się. Tam smo pondobili policję wołać, a to są szonanka, bo to szodera wyszło. A te przywózne są cóli, że mój GPS-sensor je drasty szyczynimo, to mu nie smiemo, dokąd mu to się blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedzia, musmo smo dojednali, ten senior ten GPS-sensor kupił. Po nie šičinu, a když buch ona za spreč buha, buch mu to syna zazvonili a vůn buch mu ládat, že ona je. Tum pacova, že nějac neospětvo po nie, to by ok tak.
1: Kruščanská ládania je votevrena, v Němskej pak máme tež staronie, ki sú zaurene. Tam sú dementní pacienča vo sebe škýtani. Eva Kušina z Kruščic je so 8 letovo vo dementných starova od 2010 do 2018, jako by za ambulantnú službu Maltezu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ki sú sa jara dere ujesť dali, s tým, ja som ráda s tými ľuďmi vonču, a to by mi jara vážne. Takže je šo, kone jen človek, demensný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, zo svoj nehybia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu, To są jen hibe, haja.
1: A po letach ladania su pacjenta Ewu Kuszinu poprom stajnie za so spoznali?
3: Niekotre haja, gdyż ma też intymentny pacjent, ma swytwo w okomiki, gdyż on wie, co jo so stało, albo kawo nieke stój. A niekotre sym so dobiła, kuzi tydzień zase przedstawić, ale ob to ja tak zle nie widzę, gdyż to jo wesele, to so mi lubi.
1: Wieso je Ewa Kuszina też nerjane bolestne wokomiki dożywiała, ale mionosć, empatia a zrozumienie są stajnie dobre gajkostcze, a przy tutej korostci też ważny lik.
0: Maty Dziswałki jest so ladają na tydzień demency ze skorostu zabierał pod kotryż w Niemskiej, gdzie 1,8 milionu ludzi czerpi. 10 po napu 10.

Ani ze Skolesen, ani sami, menujce ze Smotorskim, a to we wulkim wujezdźe. Dźenca we Pančicach Kukowje, tam ze swobodlerjemi Marije Marčineho domu. To je dobra tradicija, zo motorisća. Z nimi su popuču wot jednačech, dźe loso možeće si tam na dworje wobladać mašine. Dźenca přeprošuje Ewangelska Wosada, Serbska Biesada w Rakecach na zhromadne rejowanje na tak mienowanym Svjatoku, to je wosebite wieczok, iż so prawidłownie zarjaduje, a czy z čitanjemi, ze spiewaniom, dźenca ze zrejowaniom. W Bukecach dźenca jutze maja tam swiedzień zmijo, tam su iżo wczorawsze ohubowskie zmije sprzyjotowane. Nepilic statok, nepilic dwor, swiedzień dworowy swiedzień, jutze wot jednaczech ze serbskim wobiedom, a warjony twarok tam też zmija. Kuloska piwania ma 34 swiedzień piwanie, dźenca jutze iżcze ze swiedzieniemi, ze programom, a tak dale wam co wostudzić nie budzie. Dźenca je swiedzieńskie zariadowanie 80 lat, domowinska skupina Wochozy po południu Cioch, a przyzamknie się zromadny swiedzień, a jutze je potom w dopódnia jednaczech domkowanka we Szwielowi Brożni, a też przy cyrkwi dożywicie serbsku huczbu, ryje, ryczne poskitki, kwiz, a tak dalej. To wszystko do nazwy. Brytnia ma dzień otwórnych dworów, dżęca od 10 do południa, ponże losu możecie się tam stare historyjskie remesło, a k tomu są chodzące maszyny wobladać. Oratorii Wulkotna woda od Mierczyna Weclicha a Roże Domaszczyny je, so przedstajujące posłednimu razy ze serbskiej kulturnej brigadu a komunnym orkestrom serbskiego ludowego ansambla w Liberecach na Techniskiej Uniwersycie. No a do Kroščic sće jutce prošeni na požehnowanie za pšahu, a to po przypodniu dvimaj.

0: Nadźensa Jan Kral ze Srožanta.
1: Za dary abo dobre přeća so dźakujemy. Dźakujemy pak so tež za wšo to, što jsme docpěli, što jsme mamy a što je nam lube a važne. Sme dźakowni za naše swójby, naše dźěći a wnučki. A nazwonimy z ich strony to runja dźak. Dźak zúraznimy na wšelake važne. Ze słowami, ze skutkami, ale tež z čichy modlitwu. Podle nas křesťanów jest ważne so podziękować za zapłać Bóg tą knies. Też, gdyż jest nam wiadomo, że będzie Bóg knies darować się mu jego dobry skutk ze żonowaniem albo pomocą zapłacić, nie mieli to jemu samemu przewostajić, dobrotu mytować. Sme sami namówieni, co za dar albo przecie dziękować, a darować się mu jego dobry skutk mytować. Darować się miał się weselić, a być przeswiedczeny, co je nam dobrotu pokazał. Z nadawkami rozczemy, gdyż sme je spielnili, sme za to dziękowni. Tak widziane je też nielubie użadanie przyczyna za dziak, dokie sme niszto nowe nazwonili. Gdyż naszą dziękowność drugich czuć damy, sme wiele docpieli, a ponuwamy też ich spoznać, za co może dziękowni być. Przyczyną so dziękować je dość, a przeju wam, że zmiejecie też dźęca tajke wokomiki, gdyż budziecie sami dziękowni, a so druzy wam dziękuję.
0: Dobra Jan Kral ze Srožanta, wynadoku a zamowitosti Ralvičanskeje wosady.